0: kaj me nože gledat, kaj te bom zvilca učven staknila.
1: Ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.